0: Welcome. Afunika. Atenga abamu womu. Oh, ngo tabute muka tonic. Urono ne wemi sane mikwano joku. Bange visele virunji. Titu miteka teka. Bie kola vyoka. Yubis. Leke visele visanyu vitandike. Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutu ndibu eliaba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
1: Chandala, chandala, chandala ne KCB.
2: Chandala ne KCB Bank. Ekomi ya wamu mani. Gwekula wa account yo. Wabateka yo sente. Okusawolo kujizo uja. Ofunuwa mkisa. Okwe wangulida vila wonga.